krótko do na po 60 je 4 mienčiny dokładnie jeszcze mamy. Potem słyszymy Mateja ze serbskimi bojeszczymi do tutego dnia. A tuta bojeszcze nas wczera z dnia tak rec przełodziała mienujcy, co je w USA country spiewaka Dolly Parton zemriła starobie 8, 10 lit po krótki, ale dola silnej korosti, tak medie zdziela. Ona je tak rec queen country hudźby, po tutem hezwe je w USA pod swym switche znata miestrujem szako miejsze tytule kajś Jolene, albo I Will Always Love You, kotrzy su ju w osobie

Z nowym szulskim letom nie siedzia te letodżenie jednoż szulscy nowaczko jo przed wopieniami z 1 plus 1, ale hajte wielkie liczenie czeka wotnietka tyż na naszych politykach tu Zakskie. Zakskie knieżostwo menuce zapoda dżęca do południa naczisk swojego dwójno etata za 2027 a 2028 do krajnego sejma. Z tym zahaja są za frakcje zaso de wulke etatowe wuradżowania. Parlament wużywa przy etacze tak mianowane kraluske prawo, jemu potekiem szisty nad etatom rozsudzić. Po woli mieńczynowej koalicji CDU a SPD ma dwójny etat hać do hód w obsamknięny być. Wieso pak su przy tym znowa też na sobu skutkowanie opozycje pokazani. Przecież bez wosu wod za zjaskarstwa Sary Wagenknecht albo Zelenich a Lewicy nie dosaha. Dohodla liči so haj s češkimi jednaniami přichodných tydženiach. Zelení kajštež Livica cedža hač do kunca septembra rozsudžič hač a kak stia k dispozícii, so bych ju kajš pri posledním etáče za väčšinu k dispozícii stali. AfD, jako najväčša opozícijská frakcia, nie pak do tutoho mechanizma zapšijata tak reka ze stron kniežostva. Sakske kniežostvo chce přichodne maj leto maj niedže cia posta a po miliardu euro wudać, co kone sta jest tym tak wulke gejšište ženie, wo rekordnym etáče pak finansny minister Christian Piwarc wiedomie riečič nochce, přetož najebač tu tie wulke summe je etá za se nahaj silnými redukciami tak redziasane, silnými lutovaniami.

Nasze haje nowostrzewe w obrazach, de die stut und tydzień zasas impresje mi toho, što się so na polu kultura a polityki Serbach takle zalszym tydzieniu hibało, was na naszą internetną stronę wabia. Kunst tydzienia, szak bie pelniny ze swiedzeniami ze spiewam, a też ze wuczbu, tak są w zecach 600 a 570 letne wobstacze se swiedzili. Nieszto kilometru dale są panczycach Kukowie w tamniejszej komunikacyjskiej arenie na swójbny swiedzień proseli, a zasa nieszto kilometru roczo, smia budyszyn mianujcy, w Kopszynie są modostni w ubiedzowanie Power Serbia wozrodzili. Szucze potem smy impresje naromadzili, ale pokuchniemy też jeszcze raz do Rubielczyc, gdzież są ekumeniski dworowy swiedzień swiedzili. A kamieńcu tam szak wabia, karusel, autoskuta, a cokorowa wata na tamniszu boszcz. Jeszcze hać do jucyszego ju swiedza, a my mamy krasne impresje miestrujem w szularskim czachu Pundzielu z miasta won na boszcz. A też w Hodziju, gdzież hotuja są na 900 a postaletne w obstacze tamniejszej cerkwie, smy pobyli. To szapotekim widzicie w odnietka na naszej internetnej stronie, a też naszej app MDA Serbia pod hasłem Nowości w obrazach. Czasacz męczynu, do 6.

A ty wüsst, że dżęca pereni zaso, gocisz swysza serbsko hućbu, mięs drugim tute titule dżęc rano swyszimy jako prynie. Z wietrom do słońca poda so z nami Monika Klesec. Bo spodziewnych zaczuczach śpiewa skupina Kontakt. A bosy kroczyć, możecie z Walbogu wałżyć. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, acz dosyć mich. Nie tylko pak najpierw raz słyszymy Anke Lautenbachec, z potem wiem, co się stało.

0: Ajdu jeszcze niedzie kempingowe mobil w uladacze, potem dremyslicze zawiesce, trinjotnie na dualniku. W Pieskecach przy sportniszczu pak nemijachu czera a zaczerałszym dualniku, ale mediowych pedagogów z hostczom, a to runie takim kempingowym mobilu. Z kemperom a transporterom jest imienujący studio Liszka ze Smerdzacie po serbskich sach, no haj, popuczu dojewo na mediowu turu. Matej Dziswok je tam czera sobą pozastał.
1: Ale moc samo tam...
2: Michał Cysz sedzi runie we transportoru a so rozmowia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi oczymi woblada se to wjesnan Mirko Smuak, iż je podżogwanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim opecze też troszkę mudrisza dale nuszkuje.
3: Na jasnym był na jednej zromadzizny w Ochlecach, a tam se przedstawił quasi jeden skrypt do podcasta się włożyć. A to sam se prosił, hej, w niemskiej rzeczy to zawsze można, kam upada w serbskiej rzeczy. A jasnym nazwaniu po dobre pokywy, quasi kam możesz to zszynić, oder kam możesz te dzieci to pomóc. A jasnym musiał, to jest dobry start, a one to se sobą zdali, jasnym musiał, to może przychodzić, że wyle serbskim dzieciom pomóc te teksty z tego podcasta zmienić, a to by zaspanu quasi nauknąć.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnicy do Wieskic przyjęła.
4: Ja chcę do Netto app mieć. Ja jestem panczyca boła, to są sobie prasze, ja taką app mam. Ja prajach nie. Nasze mi to nie czyna. A da się ja myślę, no i nie ostało, tu dzieńca się. Super, ja żyjeć.
2: A w dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sołudziewacza studia Liszka Stefan Gedik.
5: Dzieńca na przykład ja nie chcę bo, a tu nie co myć tun MDR Serbia, er bunja widział ka, a sto, a kata funkcjonowa, a unio c, co te widzieć, ka on tam jedną huszbu poskać może. Also, smo ją pomali, smo prali joe, tak, może czy, also, smo ten app quasi, bo on romadzie dyle czawali, a po on smo ten pokazali, kata szo funkcjonowa, a cyle wesobo.
2: Se media odkrywacz, a wóz pytacz. To jest jenyż dwaj aspekty. Michał Cysz, kiedy dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobnie ta wóka, a ten dziet też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla ten pospyt nic oczekować, że one k nam do budyżna się dojdą, ale że my so podamy napuć od wiesce, kwiesce, a spytamy tam, also, z naszego widać jara jedno repraszenie, odmoć, a im pomać, se też sami nawoknąć problemu w urysacz, to jest tak, jak tu wersz, gdy mieliły kompetencje, gdyż ja nieco nie obknieżu, z wodkiel dostanu ja pomoc, skoro muszę się opraszyć, tym bardziej za sprawem Agatu na przykład.
2: Wod dżęsniša steji tej mediju i mobili w Nebelčicach, a tež we Wotrowie, a w Rožinče woni hišče pozastanjeti.
0: Matej Dziswok pobyl čera Pieskecach, tam je so mediju a tura studia Liška zajiva. Medie doživič je vúspetač a sobučinič,

0: přiběraci temperaturu rouce stupaše. A dokež by odwonka na termometre skala ličbu napisana, simu dokładnu temperaturu očitač.
1: A što je potom strašne při tym?
0: Płuny živého slibra su strašne, a jedojte, gdyż z termometra ubieža.
1: Aha! Mamie su voni by pistoani tedy junu zimicu merili, vona drudu poveda. So runje takim termometrom, v kotrym štieše živé slibro. A što by rezultat? Wotwama na szpickawe rice, czy ośla dobie się wona na to, nie dom do korunie.
0: To je wiezo straszna wiec. Szako nichtu rec nie może, dokal je żywe slibro przy tym tvochnewo.
1: Tak je.
0: To soci dżęca wiace z digitalnym termometrom stać nie może. Wustro so spieśnie za so luba Józefina.
1: Dziakuju so.
2: Józefina, chcemy jeszcze raz mierzyć, znano je temperatura mestem żnoza soniša.
1: Moje dla.
0: Riane Jane, mamaj przyjął.

Krotko podzbiedlki nasudemie 6 godzin 6 a 40. A tu już so dżęca raz praszę, ma hać tresu knieżko jo zalszwich lidstotkach tyś szkotowali. Czeraz nie mniejsza jest o duch karty placarju rozprzestrzył knieży atmosfery tak rec nesvačidle. Je tuše 8 goło serbskoho seniorowego szkota, jest o ta menuce czera knieżym dworje wurało. Kral tak rec bie czera witenczan mikwałsz zahon, kotrusz se čerošu dňovnú partiu tak rec vúdobl z 2806 a posta dýpkami a druhé miestne vopsadži čera Uwe Ziegler, ktorý štremieše niečo 600 dýpku menie a to by ešte krotko před Manfredom Hörofom, kotruž v obsadži čera cíče místno tuté partie. Cukonem hodnočeniu je dále Herbert Kretschmer na prvním místně a to zníma de 20.000 dýpkami, 19.700 a 14. měnujce cukonie sú. Mikvoš Zahon, čeroši dobyča, je potom z nekak 20.000 dýpkami menie na druhý místně cukonem hodnočeniu. Přichodné škotové kôl, to môžeš si již raz zapisać, te wura jest so, kunz septembra 9 a 20. minuty pola Karstena w Pančicach Kukowie.

Stuisch, rano, skolle, som nadjubo, jeździt und das neue. Gust deszcza, żaden problem. Gust witziger, wujadanje za sport und so. Hei, alle Gruppe. Da weselo, a enthusiasm za goa gunchi, a to poschem zdaczu tisch pola profi, tak hier. Przy spanieske goa jesbier, dusta so bunjelu niejusto, a wosem jesat skolle sowarskich profi, wokuo superstara Tadija Bogacara do mutznich Gruppo. Sportutze, bitterho spontanisch geht, wie Hotelo Franziskich Pyreneach. Sobudjewacerio a hostjutes deru poprom Schipuchu a bohonjuachu Sportutzu, jako so nevedro zapocha, potom bakwieso durio Hotela a garage široko za Sportutzu wocinichu. Preni, tali Bogacar, giwasche potom kolego so Maja do Hotela zawożic. A tak by to też w telewizji widzieć, tak po takim obrazie spunżele, a što nitko, haj kolesowario, te dostachu tam trynia a napoje, a za to sudaš naposled knitko też za hotel Kopicu, 5 wiezdowych hodnoczeniu w internecie, miezdrujem też emt wod runie tutich profiu, oni miezdrujem pisaja perfektne miestno, zabychcze so przed krupami skuali a podobnego top personal, šo to su pod ekim pohodnoczenia profiu. Cool, bitte wieso też za hotelowe personal, a wieso też za hostci. Profio jo czyniachu selfie, dawachu autogramy, a rozmowiachu so przedłużym też z cipnymi dziećmi.

0: Gdyż nie, że kempingowy mobil wola dacze, potem drymyslicze załeszcze prynjotne na dualniku. W Pieskecach przy sportniszczu pak nemijachu czera a zaczerałszym dualniku, ale mediowych pedagogów z hostczom. Z kemperom a transporterom je studio Liszka ze Smerdzacie po serbskich sach popuczu na mediowej turie. Mati Gisvok je tam czera pozastał.
1: Ale moc samo tam...
2: Michał Cysz siedzi runie we transportoru a so rozmowia. Przy tym je na wobrazu celiczaka widzieć, jak so serbski rieczany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Z zajmowanymi oczymi woblada se to wiesnan Mirko Smuak, iż je podżogłanu we mobilnym medium kempie pozastał. Wun po swoim wopecze też troszku mudrisza dalej nuszkuje.
3: Ja sam był na jednej z romadzizny w Oklecach, a tam se przedstawił quasi jeden skrypt do podcasta się łożyć. A to sam se prosił, hej, w niemskiej rzeczy to zawsze można, ka upadę serbskiej rzeczy. Ja sam na zoniu po dobre pokywy, quasi ka możesz to zszynć, oder ka możesz te dzieci te pomać, a ja sam musiał, to jest dobry start, a one to se sobie zdali, ja sam musiał, to może przychodzi, że byle serbskim dzieciom pomać, te teksty se do podcasta zmienić, a to wy zaspanu quasi nauknęć.
2: Dalsza zajmowana żona je direktnie skupnicy do Wieskec przyjęła.
4: Ja chcę do Netto app mieć. Ja jestem panczyca boła, to są sobie prasze, ja taką app mam. Ja prawie nie. Nasze mi to nie czyna. A to się myślę, no i nie ostało, tu dzięca się super, ja żyjeć.
2: A w dalszym bezradnym wopytowariu tury powieda sobudziewacza studia Liszka Stefan Gedik.
5: Dzięca na przykład ja nie chcę bo, a tu nie co mieć tu MDA Serbia, bo nie wiedział, ka a sto, a ka to funkcjonuje, a u nie chce, co ty wiedzieć, ka on tam jedną huśbę poskać może. Also, smo ją pomali, smo prali, jo, tak, może, also, smo ten app quasi, bo on Roman Dzidyle czawali, a po on smo ten pokazali, ka to szo funkcjonuje, a cyle we sobą.
2: Se media odkrywać, a wóz pytać. To jest jenisz dwaj aspekty. Michał Cysz, k dalszym czeziszczam.
1: Prawdopodobnie ta wóka, a tu dzid, też nam nie są tak prawie do saka szli, a to dla tym pospyt nic oczekować, że one k nam do budyczna się dojdą, ale że my so podamy napuć od wiesce, kwiesce, a spytamy tam, also, z naszą wieder jara jedno repraszenie, wotmoć, a im pomać, se tyś sami nawoknić problemu wurysać, to jest tak jest tun wersz, k tej mediowej kompetencje, tyś ja nieszto nie wopknieżu, z wotkel dostanu ja pomoc, skoro możu se ja praszyć, tym bardziej za sprawem Agatu na przykład.
2: Wot dżensniša steji tej mediowej mobili w Nebelčicach, a też we Wotrowie, a w Rožinče woni hišče pozastanjeti.
0: Mati Gisvok, po večera Pieskecach, tam je so mediovatura studia Liška zahiva. Medie doživič je vuspetač a sobučinič je hesvoturi dženca, dže potekim dale Nebelčicach, vot dževečih do napoštyrjoch. Možeče tam z vašimi prašenjemi ič.

0: Przedstajcie se, wiecie z karuselom sobą, kiż so 30 metrów we wysokości wierci, a nadal by so niczo wiec nie stało. To nie są netko na Kamenskie Bożci dożywili, ale takie se stało w opytowariam hamburgskiego ludowego swiedzenia z mianem Hamburger Dom, Mateo.
1: Kajž pisal viacere agentúre, Spiegel Online, Tagesschau.de abo Bildnovina. Je sa to ižo sobotu stavo v Hamburgu? Defekt bevina, zo je so verčate karuzel v vysokosti 30 metrov skoncvao, 23 ľuži sú z ním sobu jeli v tom okomiku. Polít

0: Am ciace na ostanecze.
1: Dzięca macie po takim jeszcze możność tomu se na karuselach prawie urajtować, a ty jucy jeszcze raz nie trabacze. Słuchacz do Hamburga jedz kamien ciszo dosała tyż tam su karusele. Bo moje mienę nu dość, a na dość wysokie.

Vítam vás na aktuálnym magazín Vedolno Saske Rece. Hojo Diana Šecová při mikrofóne. Kak se vám tam vence žo? Nebio jo šere, mi už filu jo to svinco, a mi jo teke ronopičku zimahu v studiu. Ale vet víčego gab šidu hešči raz lešojske temperatúre. Vedro nas pak ženca hoci jano nakšo mi zabiera. My povedame z Viednicu Serskej Rěcnej Šule, tam jo startoval nový semester. Serska Rada, jo se cora s gubwańskimi temami zabierała, jo digitalna ucba udroga za ten brach serskich zepter jo. Beniezdjaunem posiedzeniu Rady su z bramborskim gubwańskim ministerstwom powiedali. Ulicu jo nam dzwonk Rady Delia Münchowa. A z Rěcnym Centrumom Vitaj jo povedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam běže już uši 20 let kuste lieto umielske ubežovanie za předšulske a šulske žiči. A kake ideje sú žiči letosameli a kak sú je zvopšaudnili, to slyšišo v aktuálnym činosku. Potakem, ze startom šulskiego lieta jo zase viele los v serskem svieše a ho v serskem programie vo tom svišešo. Miešane ze serskiju muziku, hojo Andreas Biking za vás, Krabac v Roši.

Vítam vás na aktuálnym magazín Vedolno Saske Rece. Hojo Diana Šecová pri mikrofóne. Kak se vám tam vence žo? Nebio jo šere, mi už filu jo to svinco a mi jo teke ronopičku zimaho v studiu. Ale vet víčego gab šidu hešči raz lešojske temperatúre. Vedro nas pak ženca hoci jano nakšo mi zabiera. My povedame z Viednicu Serskej Recnej Šule, tam jo startoval nový semester. Serska rada, jo se cora s gubwańskimi temami zabierała, jo digitalna ucba udroga za ten brach serskich zepter jo. Beniezjaune posiedzeniu rady su z bramborskim gubwańskim ministerstwom powiedali. Ulicu jo nam dzwonk rady Delia Münchowa. A z recnym centrumom Witaj jo powiedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam bieže już uši dvažasča liet kúšte lieto umielske ubežovanie za předšulske a šulske žiči. A kake ideje sú žiči leto sa mieli a kak sú je zvobšaudnili, to svišišo v aktuálnym činosku. Potakem, ze startom šulskiego lieta jo zasi viele los v serskem sveše a ho v serskem programie vo tom svišišo. Miešane ze serskiju muziku, ho jo Andreas Biking za vás, Krabac v Roši.

0: Mit so einem Wesisch, so wenn novem Zasniku, ten Töschen Pischu, a satos som ninter Telefoniskis, Wesana, ses Chefredaktor ku Katalin Poratzkolz, dobre Jen, do Redaktie.
1: Na, dobre Jen.
0: Ja, dobre Jen. Ja, so da ja novego plavas, ten Töschen.
1: Ja, nur Schulskelito, jo, zur Sache, piwa, we Bramborske, zur Schu za starszych, ugniko, schedna witz, jo, za nuatsko, nieco zelle wissebnego, we zeuem kraju, jo, chi adwaja schatisat, zisi psichwa do prednie redunje, a z tym jo, se za nich, zachopio, nur wetrisk żywienia. A sme ogledali do serskiju szulu, we Janscholzach, a żyloje, aby zgonili, jak było zaszulowanie tam, a z nasz licu byli miazy zachopienkariami takie dzisiaj serskie oblacone. To zgonił szopla nas.
0: Jo, a mimo szulskich temu, co dajo wacy?
1: Also w Janscholzach jo wiele los było, jo wiele se stało w ostatnim tygodniu. Tam są środu w Sersko-Niemskim Domu Niskim Muzeum na przykład no Ustajeńcu wytworili. A ta tema Ustajeńce jo już pokazała na kulturne wieraszkę nieżelu na dujarski świeżeń tam. Przeto dają informacyjskie tofle w muzeum pogled do miastem pisz odważasza letniej historii tego świeżenia. A dujarską muzyką są megali gości pytom na małej wersji dujarskiego świeżenia z tymi kapałami na cerkwinem dworze tam dożyłeś.
0: Okej, okay, ja szkoda, aż tu nie możesz w Zasniku pen słyszasz dasz, to pak my, bla radia, myżomy. Genau, a...
1: Aby my masz o to, abo?
0: Jo, my mamy Janscholzkie dujarskie muzykanty w archiwie sobie.
1: Na fajn. Jo, ale my mamy takie nieco, coż myżesz o widzisz, a dożywisz, to jo takie druga zajemnostka, takie z Janscholz musim przydać. Dokulasz, ja mam nie to przeszanie. Myżesz o sobie przedstajasz przy piło, pisiu, serskuriec, nauknuś?
0: Also, schim witze piwa, schim lepje, nie wiem, to ja żart.
1: To ale żart, also, na przykład u Lapscholz, albo w Konsumie w Janscholzach, kasztecke, w Żyluje, w Geschenzu Nordstern, dostaniosho przy kazaniu piwa piwowe pedwoszki, also taki bierdeckel, na któraż są serskie spruchy napisane, sywiateke na drugim boce w niemskiej ryce. To są takie spruchy, jak ja się widzim, ja się słyszym, albo pij, braciko, pij, a takie wiecki. A kto za tym sztyce, to jeden projekt, to zgonię już opla nas w aktualnym udaszu Zasnika.
0: Aha, a dwojoryczność, also ustupują ta hyszczy hynży.
1: Ja, hynży dają takie dwojoryczność, a to w żywadłowym kusu, niemski w bandę mittagsfrau, albo serski w mycach przez podnicy. A to jest żywadłowy kus, kennsch, mężosho widzisz, w Ramiku Muzeum w Chnocu, a to w Drioku, a w Leszczańskim Münnie.
0: Aha, ach to tam grajo?
1: Tam grajo Stefani Masnikowa, ona pochada z Żyluła, jo grajarka, a ja, synchronowa pojedarka, a ona se zabiera, se rozestajio ze swoimi serskimi korieniami, also ten kus jo teke czoszku autobiografiski jo ona nam przeraziła.
0: A to, co czytamy pen w nowym Zasniku, to bużo zajmne, wet wiczego maszo jen w postowych kaszczykach, abo w dżincajsznego jużo online. Ja som powiedała ze szefredaktorku Katalin Poratzkolz uczomny żyk za szyknete informacje.
1: Przosem, a życzymy wam tam teke w waszej redakcji, a teke szyknem przysłuchariam redne tużin.
0: Uczomny żyk.